0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še dalek.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: kazalo.
1: Čaki, a lahko to se kaj proba zdaj?
2: Seveda.
1: Res?
3: Ja, veš, da je more, ne?
4: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.